0: Radio Ognisce.
1: Mój Sasza,
2: mój Sasza,
1: gdzie jest sada lubaw nasza? Reci Sasza,
2: mój Sasza,
1: znasz li gdzie jest?